nová pjesma. Hvala ti, oče moj. Bubajovići večeras u našem programu. Hvala ti, oče moj.

Diskoteka Galaxis Srebrenik. Narodna i zabavna muzika. Galaxis Srebrenik, Bosna i Hercegovina.